0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Serdecznie do udziału w programie Kafe LG, w którym można wysłać pozdrowienia do przyjaciół i przyjaciółek oraz bliskich Wam osób przebywających w więzieniu. Wyślijcie nam za darmo wiadomość głosową na Viber w niedzielę o 21, a my puścimy ją na antenie. Nasz numer Viber to +43 664 662 1348. Możecie też zadzwonić do nas w czasie antenowym pomiędzy 21 a 23 i przekazać życzenia w trakcie audycji pod numerem +43 131 909 9933. Wszystkie informacje o programie znajdziecie na Facebooku Kafe LG.
3: LG żele czestytke i pozdrawy.
0: Unter vielen Community und Diaspora.
4: Psst. Hallo? Entschuldige bitte, dass wir kurz unterbrechen mit so einer Durchsage. Dein freies Radio braucht dich nämlich. Dich und deinen freien Radiobeitrag. Mit 34, 64 oder 94 Euro im Jahr bist du dabei. Darf auch mehr oder weniger sein. Unterstützung fürs Community Radio aus der Radio Community. Alle Infos zum freien Radiobeitrag mit Kontonummer und so findest du übrigens auf o94.at/frb. Und ist auch schon wieder vorbei, die Durchsage. Weiter geht's im Orange 94.0 Radioprogramm.
5: 7 Uhr.
6: Venus Frequency, the Yogic Edition. World Contemporary Tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
5: 8 Uhr.
7: Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. My name is Nigel A. James.